0: Aurrerá, con los precios más bajos siempre, presenta.
1: En la Qué Buena. Llegó el momento de ver arder el pasto. En la hierba se movía.
2: Es un garungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarungarung Venga, mamuchín, venga, mamuchín, venga, mamuchín, chin, chin, chin.
3: Aquí estoy, nomás quiero saber el tema porque no me han dicho.
4: Se movía del único equipo bicampeón de Guadalajara, del Atlas.
5: ¡Del Atlas!
2: Ahora resulta que el Atlas.
5: ¡El Atlas para allá!
3: Bicampeonato del Atlas, gracias a Quiñones.